0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize stávkují, nesouhlasí s plánem převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Státní zástupce posílá před soud pekárnu z koncernu Agrofert kvůli možnému dotačnímu podvodu. V Dobré vyschly nové vrty pro zavlažování tamního hřiště. Zítra bude jasno, teploty do 29 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Michal Šofér. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Podle iniciativy veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou médií i jejich nezávislost. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO v reakci na stávku řekl, že vláda jen plní svůj program a jde jí jen o financování. Do obsahu veřejnoprávních médií podle něj kabinet zasahovat nechce.
2: My jenom jsme chtěli a doufujeme, že konečně už ve sněmovně ten senátní návrh, aby veřejnoprávní média mohly být kontrolováni nejvyšším kontrolním úřadem, že to projde a že se konečně jako dozvíme, na co utrácí tyhle média peníze.
0: Kauza dotací na inovační linku na toustový chléb značky Penam míří před soud, zjistil to server i rozhlas. Státní zástupce Adam Bašný obžaloval společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod Agrofert, a taky dvě fyzické osoby. Případ se týká možného neoprávněného zisku dotace 100 milionů korun na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. V případě odsouzení by obžaloval hrozil trest 5 až 10 let vězení. Vedení Agrofertu je ale přesvědčené, že na dotaci mělo nárok. Dobrá na Frýdecko-Místecku si nechala udělat vrty na zavlažování fotbalového hřiště. Kvůli suchu je v nich ale málo vody. Pokud obec problém včas nevyřeší, může přijít o dotaci na revitalizaci hřiště. Pomocí má další průzkumný vrt do větší hloubky.
3: První vzorkový vrt, který je vybaven, vystuden, v něm nějaká voda zatím je, ale bohužel v těch dalších, tak tam jsme tu vodu nenašli.
4: Říká mi místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU-ČSL. Právě vrty v menších hloubkách podle hydrogeoložky Moniky Ličbinské z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava více podléhají krátkodobějším výkyvům počasí.
5: Máte sucho, takže vám tady tento mělký kolektor vysychá, potom naprší a zase se velmi rychle ty zásoby doplní.
4: Větší jistotu dávají hlubší vrty. I tam je ale třeba počítat se stále častějšími výkyvy. Podzemní voda totiž funguje jako bankovní účet a podle vědkyně už několik let čerpáme na dluh. Z Dobré František Kuča, Český rozhlas.
0: Na dovolenou do zahraničí loni jelo více než 40% lidí z Česka autem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Česká asociace pojišťoven na cesty do zahraničí doporučuje sjednání pojištění s asistenční službou. U něj je ale ještě potřeba zkontrolovat, jaké situace a země pokrývá.
1: Počasí.
0: Večer mohou v regionu při zvětšené oblačnosti doznívat přehánky nebo i bouřky, ojediněle i silné, zejména na Třinecku. V noci bude jasno až polojasno s teplotami 16 až 12 stupňů. A zítra bude slunečno, teploty až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na nehodu pozor na silnici 59 z Karviné do Ostravy. Na průtahu v Petřevaldu havarovala dvě osobní auta, částečně překážejí provozu a jede se pomaleji.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
6: Český radio v Ostravě, wydarzenia. Dobry wieczór. Poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku. Imieniny Jana i Tomasza. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Pracownicy Czeskiego Radia i Czeskiej Telewizji dzisiaj strajkują. Jednodniowy strajk ostrzegawczy zorganizowała inicjatywa Weżejnoprawnie, która skupia pracowników obu mediów publicznych. Strajk jest reakcją na starania rządu o zniesienie obecnego systemu opłat koncesyjnych i zastąpienie go finansowaniem z budżetu państwa. Strajkujący obawiają się też utraty niezależności mediów. Strajk ma odbicie w audycjach, na przykład poprzez minuty ciszy na antenie lub opóźnienia w niektórych programach. Przed głównymi i regionalnymi budynkami radia i telewizji odbyły się ponadto wiece protestacyjne. Tematem dzisiejszych obrad Rady Miasta Karwiny była przyszłość miejskiego stadionu zimowego. Jak podał ratusz, obiekt jest już przestarzały i wymaga gruntownego remontu. Rzeczniczka miasta Monika Dankowa uściśliła, że radni chcą wydzielić w budżecie 5 milionów koron na profesjonalne badanie stanu technicznego stadionu. W Połowej rozpoczęła się przebudowa pierwszego z trzech pawilonów Miejskiego Centrum Wolnego Czasu Spirala. Pierwszy etap, którego koszty wyniosą 23 miliony koron, obejmie gruntowną renowację budynku i działania mające na celu zmniejszenie użycia energii. Remont ma przede wszystkim poprawić zaplecze dla działających w spirali klubów i kołek zainteresowań dla małych orłowian. Przechodzimy do doniesień zaodziańskich. Jabłonkowska Polska Szkoła imienia Henryka Sienkiewicza pożegnała swoją odchodzącą na emeryturę dyrektor Urszulę Czudek rozśpiewanym i roztańczonym gwarowym spektaklem pod nazwą Na Świętego Jana. Mówi jedna z autorek przedstawienia, nauczycielka Izabela Jachnicka.
7: Pomysł zrobić coś na ludowo już był przez kilka lat w głowach przede wszystkim pań, które prowadzą chórek Moniki Łysek i Katarzyny Kantor. A jednak teraz w tym roku była taka okazja, żeby jakoś pożegnać się z panią dyrektor, która przez 18 lat prowadziła naszą szkołę i tak po prostu okazja się sama narzuciła. Na to przedstawienie przygotowaliśmy się przez ostatni, powiedzmy, półtora miesiąca. Dwa miesiące jeszcze wcześniej poprzedził nas festyn, więc to tak jakoś było w majowo-czerwcowym programie naszej szkoły i przygotowaliśmy się na to i jest ten dzień dzisiaj, kiedy oficjalnie pożegnamy naszą panią dyrektor.
6: Wędrynia może się pochwalić wydaniem czesko-polskiej kroniki gminnej obejmującej okres od usamodzielnienia się wioski w 1995 roku, mówi wicewójt gminy Iwo Goryl z ruchu Koegzystencja.
8: Od roku 1995 jest Wędrynia samodzielną wioską i od roku 1996 pisało się kronikę naszej gminy w formie elektronicznej tylko po czesku. I właśnie Polacy chcieli dużo lat temu, żeby była przetłumaczana ta kronika i wydana w formie pisemnej. Tłumaczenie przeprowadziła pani Barbara Jakesz i korektę potem językową zrobiła pani Grażyna Zubek. Pomysł właśnie przyszedł od Komitetu do Spraw Mniejszości Narodowościowych pani Karin Farnej, która właśnie przed 4 laty, jak objęła pozycję przewodniczącej tego komitetu, właśnie wysunęła tutaj na gminę i gmina zgodziła się z zapłaceniem właśnie tłumaczenia i wydaniem właśnie tej kroniki.
6: Polskie Towarzystwo Artystyczne Ars Musica na zebraniu sprawozdawczym podsumowało efekty sezonu artystycznego 2025-26, mówi prezes i kierownik artystyczny Towarzystwa Leszek Kalina.
9: Jeżeli chodzi o nasze dwa wielkie chóry, czyli Kolegium Juvenum w grudniu zdobył złote pasmo w konkursie w Bratysławie. Natomiast teraz uczestniczyliśmy w krakowskim międzynarodowym konkursie choralnym Krakowia Cantam. Canticum Novum uzyskało w dwóch kategoriach srebrne i brązowe pasmo. Tak czy owak ilość występów w każdym naszym zespole, bo tutaj oczywiście trzeba doliczyć jeszcze nasze trio La Frella, które bardzo żywo w tej chwili koncertuje na naszym terenie, no to mniej więcej po 8-10 koncertów w sezonie wyszło. Dalszą sytuacją są nasze imprezy, przede wszystkim dla naszej młodzieży szkolnej. Festiwal Piosenki Dziesięcej, nie tylko, że organizujemy eliminację razem z Centrum Pedagogicznym, ale też pomagamy i macierzy szkolnej w Błędowicach, w sprawach artystycznych w finale, no a 30. rocznik Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej, myślę, też wypadł bardzo pomyślnie i mamy zamiar w dalszym ciągu tę naszą działalność kontynuować.
6: publicystycznej części wydarzeń porozmawiamy z prezes PZKO Heleną Legowicz o jej wizycie u Polaków w rumuńskiej Bukowinie oraz zajrzymy na nową wystawę do polskiego oddziału Karwińskiej Biblioteki. A na razie posłuchajmy Jacka Kaczmarskiego i piosenki Nasza Klasa.

chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie.

0: Prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Helena Legowicz wybrała się z przyjaciółmi do Rumunii, a przy okazji odwiedziła także region Bukowina, no i mieszkających tam Polaków.
1: Słyszałem, że wróciła pani właśnie z Bukowiny w tych dniach.
2: Może w ten sposób. Była to moja prywatna wyprawa, ponieważ z przyjaciółmi wybraliśmy się samochodem na zwiedzanie Rumunii, ale nie ukrywam, że głównym celem było także odwiedzenie Bukowiny, Polaków na Bukowinie, ponieważ znam się z prezesem Związku Polaków w Rumunii, panem Gerwazem Longerem, i tam spędziliśmy 3 dni zwiedzając domy polskie na Bukowinie, patrząc, jakie imprezy organizują. Świetna impreza, bo to był Dzień Dziecka dla dzieci z całego regionu, nie tylko Polaków, ale właśnie z całego regionu. Dzień Dziecka, ponad 600 dzieci brało w tym udział. Występy, zabawy, naprawdę warto tam pojechać. Polecam każdemu, kto będzie zwiedzał Rumunię, by także zahaczył o Bukowinę, o domy polskie, o Polaków, którzy tam działają. I trzeba naprawdę podkreślić to, że te korzenie, ponieważ ponad 200 lat tam polska grupa etniczna jest, zachowują swoją polskość. Zachowują swoją polskość i bardzo o nią dbają. Nauka języka polskiego w szkołach, to też wszystko jest związane z tym, jak funkcjonuje program dotacyjny Rumunii dla mniejszości narodowych.
1: Na ile oni tam zachowują ten język i tradycje, zwyczaje jakieś? Bo słyszałem, że tam spora grupa wtedy wyemigrowała właśnie tutaj ze Śląska Cieszyńskiego. Czy to tam jest trochę zauważalne? Są to jakieś te akcenty nadolżańskie? Tak można by powiedzieć z przymrużeniem oka?
2: Może nie nadolżańskie, ale przede wszystkim gwara. Oczywiście poprawna polszczyzna pojawia się w szkołach, czy właśnie na tych imprezach, ale między sobą jest taki troszeczkę podobna gwara do naszej. Trzeba także podkreślić, że bardzo związana jest ta grupa polska z Kościołem katolickim. Tam w Rumunii tylko 5% obywateli jest katolikami, większość to wierzący prawosławni, ale właśnie tam na Bukowinie jest to bardzo silnie związane i uczestniczyłam też w mszy, która była rozpoczęciem Dnia Dziecka, co u nas się nie zdarza. Więc myślę, że po prostu to także bardzo wiąże Polaków z macierzą.
1: A jeżeli chodzi o folklor, jakieś zespoły taneczne, śpiewacze, czy coś takiego tam jest?
2: Tak, przy Polskim Związku w Nowym Sołońcu działa zespół dziecięcy. Dorosłych raczej zespołów nie ma, ale te dziecięce zespoły związane ze szkołą tam się pojawiają. Naprawdę warto pojechać, warto odwiedzić. Noclegi można załatwić w Domu Polskim w Nowym Sołońcu albo w Pleszy.
1: Jeśli się nie mylę, jakiś zespół właśnie też, raczej śpiewaczy z Rumunii i też Polski, występował ostatnio w Czyńcu właśnie. To było chyba przed rokiem na przeglądzie mniejszości.
2: Nie. Tu występował zespół z Kiszyniowa, czyli z Mołdawii, i wtedy także brazylijski zespół. To osobno. Zresztą bardzo bliskie są także te kontakty, ponieważ Bukowina to w gruncie rzeczy graniczy z Ukrainą i z Mołdawią, więc jak rozmawiałam z panem prezesem, to mówił, że po prostu te kontakty, czy wspieranie Polaków na Ukrainie teraz w czasach wojny jest bardzo, są aktywni w tej współpracy i z Kiszyniowym, czyli z Polakami w Mołdawii i na Zakarpaciu.
1: Jeżeli macie takie dobre kontakty, to może by warto zaprosić chociażby ten zespół z tego Sołońca tutaj na festiwal PZKO.
2: Trudno mi powiedzieć, bo wiadomo, że tych imprez jest dużo i na pewno te kontakty chciałabym, żeby się rozwijały, ale muszę powiedzieć, że przed laty pan Władysław Kubień prezentował wystawę w Teatrze Cieszyńskim właśnie po kłosie tego, kiedy był na Bukowinie i malował. I on mi w gruncie rzeczy pierwszy uświadomił, że Polacy na Bukowinie są bardzo aktywni. I myślę, że nasze zespoły, nie wiem czy odwiedzały, będzie to trzeba stwierdzić, ewentualnie zaproponować. Jednak podróż do Rumunii na Bukowinę jest trochę skomplikowana, bo to ponad 1300 kilometrów. I nie najlepszymi drogami.
0: O Polakach z Bukowiny rozmawialiśmy z prezes PZKO Heleną Legowicz. W Bibliotece Regionalnej w Karwinie na Rynku Masaryka można obecnie oglądać wystawę pod nazwą Znikąd do teraz, prezentującą twórczość Iwony Pomiankowskiej. O swojej twórczości oraz historiach ukrytych w prezentowanych pracach artystka opowiada w rozmowie z redaktorem Filipem Tomankiem.
3: Na początek muszę zapytać, co kryje się za tytułem Znikąd do teraz.
4: No to jest temat, który mnie przypilił do ściany w momencie, kiedy ja sama wyemigrowałam, ale nie chcę mówić, że to jest o migracji, bo to nie jest o migracji, ale kiedy wyemigrowałam, zauważyłam, że są bardzo ewidentne jakby efekty bycia gdzieś indziej. Na przykład jesteś super wykształcona, wykształcony, ale nie możesz tego użyć, bo nie władasz językiem. Także nagle zupełnie innego rodzaju realizacja ciebie jest jakby możliwa, prawda? Także ten happy world jest zupełnie inny niż sobie wyobrażałeś przed przyjazdem. Integracja społeczna. Miałam to szczęście, że miałam, ja wyemigrowałam w momencie, kiedy byłam studentką, także miałam ten taki idealistyczną wizję i żyłam pasją. To jest jakby dobre, prawda? Jak się jest studentem, kiedy się nie zna rzeczywistości i chciałam się wspinać i odkryłam, że w Belgii po prostu jest wspinanie, jest, są skałki i poznałam masę dobrych przyjaciół i ja właściwie z tymi przyjaciółmi do tej pory żyję. I ja tą rzeczywistość, którą wtedy zbudowałam, do tej pory trzymam, ale jednocześnie, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o rzeczywistość, jeżeli chodzi o wejście, weryfikację tego, na ile ja mogę mieć kontrybucję w społeczeństwo, tu jest trudność, bo nagle nie wiesz, kim jesteś. Na ile możesz mieć tą kontrybucję, na ile komuś możesz pomóc, na ile masz znaczenie właściwie, co znaczysz w tym społeczeństwie? Czy jesteś tym po prostu migrantem, który potrzebuje pomocy, a ty tak sobie myślisz, nie, ja mam dużo asetów, no nie, jakby ja chcę to dać, ja chcę to wdrożyć w praktykę, tylko że nie wiadomo, czy ktoś chce to otrzymać, czy masz środki, żeby to przekazać. I weszłam w kontakt Teens Diversitet, to jest takie biuro, nie wiem, czy to też w Polsce jest, bycia różnymi. To jest fajne, że tam to jest. To nie jest tak, że to funkcjonuje perfekcyjnie, ale oni próbują to jakby zainicjować. I rzeczywiście ludzie, którzy przychodzą z innych krajów, a czy przybywają z innych krajów, mogą mieć subsydia, aby zainicjować swoje własne inicjatywy, żeby zintegrować swoją społeczność z resztą. I ja, co ja zrobiłam, ponieważ mam background właśnie artystyczny, czy też filmowy, animacyjny, zorganizowałam festiwal polskiej animacji, bo jestem bardzo dumna. Notabene, czeska animacja jest też super. My też, to właściwie animacja też, o to chodzi właśnie, że animacja jest ponad granicami, no nie? To jest tak, że moi profesorowie się wykształcili w FAMU, w Pradze. To jest bardziej, właśnie chyba muszę trochę oportunistycznie odpowiedzieć w ten sposób, że ponieważ wyemigrowałam we wczesnych latach, to audiowizualne sztuki pomogły mi, żeby przetrwać, bo tu nie ma języka. I animacja działa ponad językiem. To jest image, no nie? Jakby obraz działa ponad kulturami. I to chcę właśnie, to chcę jakby przekazać dalej, to chcę utrzymać. Także dlatego to ten festiwal chcę dalej utrzymywać, ale w momencie, kiedy w Belgii ogarnęłam język po 20 latach, uaktywniłam się jako psycholożka, także rzeczywiście jestem aktywna w psychologicznej domenie też. Ale ja też nie sądzę, że te dwie domeny są bardzo daleko od siebie. Ale to są właśnie 12 kobiet, które ja wybrałam. Było dużo więcej kobiet, ale ja wybrałam te, z których te opowieści dotykały mnie, ale to nie było to, że ja chciałam od nich coś uzyskać, tylko myślałam, że one mogą zainspirować inne kobiety albo inne osoby, które przemieszczają się globalnie, razem z innymi czynnikami. Dzieci, rodzina, praca. Jest dużo więcej innych czynników naturalnie. Jak się odnaleźć? I one miały po prostu ten message, miały po prostu przekaz. Więc wybrałam je. Z ich wypowiedzi wybrałam fragmenty. Te fragmenty są nagrane, tylko są... To było bardzo ważne dla mnie, ponieważ niestety, no właśnie, dywersyfikacja jest trudna, prawda? Także widzimy osobę o innym kolorze skóry albo osoba, która mówi innym innym akcentem, no nie? Ja nie mówię to tutaj, ja mówię o Belgii, no nie? Jakby ja też mówię po niderlandzku, ale jak wszyscy słyszą, że ja mam słowiański akcent, no nie? Ale radzę sobie dobrze, tylko że ten akcent jest nie do uniknięcia. Moja córka mówi perfekcyjnie, bo się urodziła tam, ale ja po prostu go nie zwalczę. Więc za każdym razem, jak się przedstawiam, a jestem biała, ale mówię z akcentem, czyli jak otwieram usta i mówię pierwsze słowa, ta druga osoba ma taki aha, i to jest ciekawe. Bo gdybym miała inny kolor skóry, to na wstępie już ta druga osoba wie, okej, mam do czynienia z czymś innym, ale ta druga osoba o tym ciemnym kolorze skóry może perfekcyjnie mówić po niderlandzku. Także to są takie kuriozalne historie teraz, o których my nie mamy na to wpływu. Więc zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak to ma wpływ na autoidentyfikację. O tak.
3: O inspiracjach może już nawet wspomnieliśmy, ale trzeba też zapytać o technikę przygotowanych prac. Jakie różne narzędzia trzeba użyć?
4: No więc tak. Z tymi paniami, które je wybrałam, zrobiłam wywiady, tak jak wy robicie teraz ze mną, i zrobiłam ekstrakt tych elementów, które były dla mnie najbardziej krucjalne. I do tych elementów robiłam ilustrację węglem, czyli węgiel, tak? I nie tylko miałam do dyspozycji ich portrety, także to było łatwe, bo mogłam po prostu ich portrety przerobić, jakby zinterpretować na węgiel, ale one mówiły o wielu wspomnieniach albo elementach, które były dla nich ważne. To je musiałam po prostu zinterpretować sama i narysować. I to są luźne ilustracje węglem, które potem sfotografowałam i powstały z nich kolaże graficzne, które są tutaj dostępne.
3: Co okazało się, powiedzmy, największym wyzwaniem podczas przygotowania tego projektu?
4: Myślę, że największym wyzwaniem jest opowiadanie o nim. Naprawdę za każdym razem, jak opowiadam o tym projekcie, są bardzo różne odzewy i mi się wydaje, że również opowiadając to wam, też nie jestem pewna, jak to jest odbierane, bo to zawsze ma odzew w takim lokalnym kontekście i zawsze się boję, ale intencja jest taka, żeby to konstruktywnie budować, żeby patrzeć na te wszystkie dynamiki międzykulturowe bardzo indywidualnie. Każdy z nas ma swoje struggle, swoje własne bitwy wewnętrzne i chciałabym, żebyśmy na to mieli, do tego mieli uwagę, o tak.
0: Z Iwoną Bomiankowską rozmawiał redaktor Filip Tomanek. W jutrzejszej audycji powrócimy jeszcze do rozmowy z Iwoną Bomiankowską. A to już wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek, 22 czerwca 2006 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Perfect i piosenką Objazdowe Nieme Kino zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.